W ostatnich latach Unia Europejska odnotowała dużą liczbę wniosków o udzielenie azylu. Tylko w pierwszej połowie 2024 roku otrzymano ponad 513 tysięcy wniosków. 1/3 osób ubiegających się o azyl to kobiety i dziewczęta. Ale czy płeć ma jakikolwiek wpływ na proces azylowy? Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczkę – Lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku przyjrzymy się ważnemu tematowi – aspektowi płci we wnioskach o azyl w Unii. Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Głównym instrumentem regulującym kwestie azylu w prawie międzynarodowym jest Konwencja Genewska z 1951 roku. Definiuje ona uchodźcę jako osobę, która przebywa poza swoim krajem i ma uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodów takich jak rasa, religia, narodowość, przynależność do określonej grupy społecznej lub poglądy polityczne. W definicji tej brakuje jednak perspektywy płci, co utrudniło uznanie praw kobiet w międzynarodowym prawie dotyczącym uchodźców. Choć definicja nie uwzględnia płci, Konwencja Genewska, Konwencja o likwidacji dyskryminacji kobiet i Konwencja Stambulska razem tworzą solidne międzynarodowe ramy ochrony praw kobiet i dziewcząt ubiegających się o azyl. Ale w jaki sposób Unia bierze pod uwagę płeć w swoich procedurach azylowych? Unia od lat promuje równość kobiet i mężczyzn i zwalcza dyskryminację ze względu na płeć. Opracowała wspólny europejski system azylowy i włączyła elementy uwzględniające płeć do tekstów prawnych, na przykład do dyrektywy w sprawie kwalifikowania, dyrektywy w sprawie procedur azylowych i dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania. Dyrektywy te zapewniają lepszą ochronę osobom podatnym na zagrożenia, w tym kobietom i dzieciom. Na przykład procedury obejmujące osoby ubiegające się o azyl muszą uwzględniać płeć. Przesłuchania tych osób należy prowadzić w takich warunkach, by mogły one swobodnie mówić o prześladowaniach ze względu na płeć. Nie mogą być wtedy obecni członkowie rodziny. Osoby przesłuchiwane powinny móc poprosić o to, by przesłuchiwała je osoba tej samej płci, a personel rozpatrujący wnioski powinien być odpowiednio przeszkolony lub mieć dostęp do porad ekspertów w kwestiach związanych z płcią. Wszelkie procedury oparte na koncepcji bezpiecznego kraju trzeciego lub bezpiecznego kraju pochodzenia muszą uwzględniać złożoność prześladowań ze względu na płeć. Osoby, które potrzebują specjalnego wsparcia ze względu na wiek, niepełnosprawność, chorobę, orientację seksualną lub w wyniku tortur, gwałtu lub innych poważnych form przemocy psychicznej, fizycznej lub seksualnej, powinny otrzymać pomoc i mieć czas na wyjaśnienie swoich roszczeń. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odegrał ważną rolę w promowaniu podejścia uwzględniającego płeć w unijnym prawie azylowym. Uznał on na przykład przemoc ze względu na płeć za formę prześladowania i podstawę do azylu lub ochrony uzupełniającej. Oznacza to, że kobiety prześladowane ze względu na płeć mogą ubiegać się o ochronę na mocy unijnego prawa. Był to ogromny krok naprzód, ponieważ badania pokazują, że płeć odgrywa znaczącą rolę w decyzjach migracyjnych ludzi. Czynniki, które skłaniają ludzi do migracji, niekoniecznie są takie same dla mężczyzn i kobiet. Kobiety mogą uciekać ze swoich krajów z powodu przemocy ze względu na płeć, takiej jak przymusowe małżeństwo, przemoc domowa lub gwałt, co jest szczególnie powszechne w krajach takich jak Afganistan, Bangladesz czy Somalia. W październiku 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że systematyczna dyskryminacja afgańskich kobiet przez talibów stanowi prześladowanie. W rezultacie władze w krajach Unii nie muszą ustalać, czy afgańskiej kobiecie lub dziewczynce ubiegającej się o azyl grozi prześladowanie w przypadku powrotu do kraju pochodzenia, bo poważne ograniczenia praw i wolności kobiet pod rządami talibów są dobrze znane. Oznacza to, że władze w krajach Unii mogą zrezygnować z rozpatrywania każdej sprawy osobno. Nie jest to jednak obowiązek.
Niektóre kraje Unii, takie jak Austria i Luksemburg, już ogłosiły, że nadal będą rozpatrywać wnioski azylowe afgańskich kobiet indywidualnie. Weźmy inny przykład. W czerwcu 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości poproszono o rozważenie, czy dwie irackie nastolatki, które mieszkały w Holandii od 5 lat i przejęły zachodni styl życia, można uznać za członków określonej grupy społecznej ze względu na ich wiarę w podstawową wartość, jaką jest równość płci. Trybunał Sprawiedliwości ostatecznie orzekł, że wiara dziewcząt w równość płci może rzeczywiście być cechą definiującą określoną grupę społeczną, której mogą grozić prześladowania w kraju pochodzenia. Orzeczenie to podkreśliło znaczenie równości płci w tym kontekście. Sprawa ta jest ważnym przykładem. Wyrok podkreślił znaczenie równości płci jako podstawowej wartości w Europie oraz to, że płeć może być argumentem sprzyjającym definicji określonej grupy społecznej w kontekście prawa azylowego. Skłania nas również do rozważenia indywidualnych okoliczności i doświadczeń osób ubiegających się o azyl, w szczególności kobiet i dziewcząt, które mogą być narażone na prześladowania lub przemoc ze względu na wyznawane wartości i styl życia. Przykłady te świadczą o zaangażowaniu Unii w rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta w procedurach azylowych. Potrzebne są jednak dalsze postępy, aby zagwarantować pełną ochronę ich praw oraz konsekwentne i ciągłe wdrażanie we wszystkich krajach Unii podejścia, które uwzględniałoby aspekt płci. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: Czy zdarzyło Wam się kiedyś otrzymać wiadomość o wycofaniu żywności kupionej w supermarkecie? Zastanawialiście się, co z nią zrobić? Wiecie, jak zabezpieczyć żywność po katastrofie lub sytuacji kryzysowej? Może zdarzyło Wam się kiedyś otworzyć zamrażarkę i zdać sobie sprawę, że nastąpiła przerwa w dostawie prądu, a cała żywność się rozmroziła? Martwiliście się, czy była wciąż zdatna do spożycia? Wszystkie te sytuacje mają związek z bezpieczeństwem żywności. Działania na jego rzecz mają chronić nasze zdrowie i życie. Na bezpieczeństwo żywności składają się czynniki takie jak higiena żywności, etykietowanie, pakowanie i przejrzystość informacji o pochodzeniu produktów. Każdego roku 600 milionów ludzi na świecie zapada na 200 różnych rodzajów chorób, które mogą być przenoszone przez żywność. Unia Europejska stara się zapobiegać tym chorobom, stosując jedne z najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności na świecie. Wysłuchaj tego podcastu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat. Badania nad bezpieczeństwem żywności to ogół działań, dzięki którym żywność nie zawiera substancji mogących zaszkodzić naszemu zdrowiu. Działania te podejmuje się w oparciu o badania naukowe. Obejmuje to wszystkie praktyki, które pozwalają zachować dobrą jakość żywności, zapobiegają jej zanieczyszczeniom i nie dopuszczają do tego, by wywoływała ona choroby. Produkty spożywcze wywołują choroby np. w następstwie wypadków, niedostatecznych kontroli, fałszowania żywności lub klęsk żywiołowych. Każdego roku 10% osób na świecie zapada na choroby przenoszone przez żywność. Są to przede wszystkim ludzie młodzi i przedstawiciele najbiedniejszych grup społecznych. Unia Europejska dba o to, aby nasza żywność była bezpieczna i pełnowartościowa. W tym celu przyjmuje kompleksowe przepisy. Zgodnie z nimi należy zapewniać wysokie standardy zdrowia zwierząt i ochrony roślin oraz umieszczać na etykietach produktów jasne informacje o ich pochodzeniu i składnikach. Celem tych działań jest ochrona naszego zdrowia i dbanie o interesy konsumentów. Unijna polityka bezpieczeństwa żywności powstała w związku z potrzebą ustanowienia jednolitego rynku oraz w odpowiedzi na kryzysy związane ze zdrowiem publicznym. W 1957 roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza. Chciała ona ujednolicić przepisy dotyczące żywności, aby usprawnić handel i zagwarantować uczciwą konkurencję. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku wyszły na jaw poważne niedociągnięcia regulacyjne związane z bezpieczeństwem żywności. Stało się tak ze sprawą kryzysów takich jak gąbczasta encefalopatia bydła, powszechnie znana jako choroba szalonych krów, a także przypadków skażenia żywności dioksynami. Zaistniała wówczas potrzeba wprowadzania scentralizowanych, rygorystycznych środków, które zapewniłyby bezpieczeństwo żywności. W odpowiedzi na te wyzwania w 2002 roku Unia Europejska ustanowiła Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i przyjęła rozporządzenie ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego. Działania te miały chronić zdrowie konsumentów i zapewnić społeczeństwo o stabilności łańcucha dostaw żywności. W maju 2020 roku Komisja przedstawiła strategię Od pola do stołu. Przepisy, które są fundamentem Europejskiego Zielonego Ładu. Strategia Od pola do stołu ma przyspieszyć przejście na ekologiczniejszy system żywnościowy. Powinien on mieć neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. Zgodnie z tą strategią powinniśmy stosować mniej pestycydów chemicznych, nawozów i antybiotyków oraz propagować rolnictwo ekologiczne. Musimy też zadbać, by można było łatwo prześledzić pochodzenie produktów i znaleźć ich skład. W ten sposób będziemy przeciwdziałać zmianom klimatu i chronić bioróżnorodność. Poprawimy też stan zdrowia publicznego. Strategia ta ma również przeciwdziałać oszustwom żywnościowym i sprawić, że systemy żywnościowe będą bardziej odporne na kryzysy, takie jak pandemie i wstrząsy klimatyczne. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności oraz pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Unijny system zasad obejmujących cały łańcuch żywnościowy ma ogromne znaczenie dla tej strategii. Wymaga on rygorystycznych przepisów i kontroli na każdym etapie tego łańcucha. Jego główne elementy to przepisy dotyczące higieny żywności, standardy zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrole zdrowia roślin oraz wymogi związane z etykietowaniem żywności. W 2002 roku powstał Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Wspomaga on naukowo unijną politykę bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnia on niezależne doradztwo naukowe i przeprowadza oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz. Ocenia on też ryzyko związane z łańcuchem żywnościowym, od gospodarstw rolnych po stoły konsumentów. Publikuje też opinie naukowe, które informują o przepisach i polityce Unii Europejskiej. Działa w ścisłej współpracy z krajowymi organami do spraw bezpieczeństwa żywności, wspierając spójne podejście do oceny ryzyka i komunikacji w całej Unii. Parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności analizuje proponowane środki. Sprawdza ona, czy są zgodne z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i czy chronią interesy konsumentów. Bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej wymaga zaangażowania prawodawców, naukowców, producentów żywności i konsumentów. Unia wyznacza wysokie standardy i wspiera kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Dzięki temu jest wzorem dla innych krajów i sprawia, że żywność na naszych talerzach jest bezpieczna, bogata w składniki odżywcze i produkowana w sposób przyjazny dla środowiska. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Europos integracijos skatinimas, balsuotojų aktyvumo didinimas, vietos problemų sprendimas – tai tik keli Europos politikos prioritetų pavyzdžiai. Apie juos girdime nuolat. Tačiau pripažinkime, kad kasdienybėje, ypač jaunimo, šios temos gali atrodyti tolimos ir nepasiekiamos. Norėdama pasiekti daugiau jaunuolių, Europos komisija pertvarkė buvusią Europos savanorių tarnybą, ją išplėsdama į Europos solidarumo korpusą. Tai programa, kuria siekiama paskatinti jaunimą dalyvauti, kuriant Europos ateitį. Ji turi tris tikslus – jaunimą įtraukti, suburti ir įgalinti. Buvusi Europos parlamento narė Michaela Šoidrova paaiškino, kaip ši iniciatyva padeda jauniems žmonėms tapti aktyviais piliečiais.
2: Pagrindinis šios programos tikslas – paskatinti jaunimą ir organizacijas labiau įsitraukti į solidarumo veiklą, visų pirma, į savanorystę. Dalyviai galės įgyti savanorystės patirties ir tapti aktyviais piliečiais.
1: Neseniai buvo žengtas dar vienas žingsnis. Į Europos solidarumo korpusą įtraukta nauja sritis – humanitarinė pagalba. Tai reiškia, kad savanoriauti dabar galima ne tik Europos Sąjungoje, bet ir už jos ribų, tampant toliau besiplečiančio pasaulinio tinklo dalimi. Buvęs Europos komisijos narys Tibor Navračič, atsakingas už jaunimą, kultūrą ir sportą, tai vadina didelę pažangą.
2: Kylant nesutarimams ir didėjant kultūriniams skirtumams šalyse ir net bendruomenėse, tai svarbiau nei bet kada. Gyvendami tokiu laikotarpiu norime stiprinti ir plėtoti tai, ką jau turime. Bet siūlome ir vieną svarbę naujovę – remti savanorišką veiklą humanitarinės pagalbos srityje. Tai galėtų būti pirmas žingsnis, kuriant išties pasaulinę savanorių bendruomenę. O ką tai reiškia jums? Jeigu esate nuo 18 iki 30 metų amžiaus, galite pateikti paraišką dalyvauti projektuose daugiau nei 60 šalių ir teritorijų. Visi šie projektai suskirstyti pagal šalį, temą ir pradžios datą, o visą reikiamą informaciją rasite Europos jaunimo portale. Jei nežinote, nuo ko pradėti, ten esantis klausimynas gali padėti jums išsiaiškinti, kokia veikla atitinka jūsų interesus. Teikdami paraišką galite rinktis iš trijų rūšių Europos solidarumo korpuso projektų – savanoriškos veiklos, solidarumo projektų ir savanorystės humanitarinės pagalbos srityje. Beje, paraiškas dėl savanorystės humanitarinės pagalbos srityje gali teikti asmenys iki 35 metų amžiaus. Prie kiekvieno projekto nurodoma jo pradžios data, trukmė ir paraiškos pateikimo terminas. Kiekviename sąraše rasite svarbią informaciją apie atrankos kriterijus, reikiamus įgūdžius ir, žinoma, apie veiklos pobūdį. Prie paraiškos paprastai reikia pridėti du dokumentus. Gyvenimo aprašymą. Jame nurodykite ne tik formalią patirtį, bet ir pomėgius bei dalyvavimą grupių veikloje. Ir motyvacinį laišką. Jame paaiškinant, kodėl pasirinktas projektas jums svarbus. Europos solidarumo korpuso programų koordinatorė Elena Degan pabrėžia neformaliojo mokymosi svarbą tokiu patarimu.
3: Svarbiausia gerai parašyti motyvacinį laišką. Kadangi paraiška teikiama dėl savanorystės, nereikalaujama daug darbo patirties. Svarbi jūsų motyvacija aktyviai veikti Europos lygmeniu. Pomėgiai, patirtis dalyvaujant grupių veikloje ar asmeniniai interesai dažnai svarbesni nei darbo patirtis.
2: Jei pateksite į atrinktųjų sąrašą, organizacija su jumis susisieks. Tuomet prasidės pokalbių etapas. Šiame etape sužinosite išsamią informaciją apie jūsų projektą, įskaitant darbo sąlygas, administracinius aspektus, kelionės išlaidų kompensavimą, reikalavimus dėl vizų ir net kur gyvensite. Jūsų solidarumo veikla oficialiai prasidės suderinus visas detales ir jums sutikus joje dalyvauti. Jūs rems vadinamasis savanorių saugumo tinklas. Saugumo tinklą sudaro organizacijos ir asmenys, kurie savanoriams padės viso proceso metu. Tai yra, jūsų šalyje įsisteigusi siunčiančioji organizacija, kuri padeda jums pasiruošti, rengia mokymus ir tvirtina projektą. Priimančioji organizacija, kuri jūs pasitinka, teikia būstą, maitinimą, nedidelę išmoką ir padeda padengti kelionės išlaidas. Vietinis mentorius, kuris padės jums prisitaikyti prie gyvenimo naujoje kultūrinėje aplinkoje ir įveikti iššūkius. Ir nacionalinė agentūra, kuri stebi ir užtikrina, kad viskas atitiktų Europos solidarumo korpuso standartus. Kaip matote, šiame procese neliksite vieni. Atvykę paprastai dirbsite nuo 30 iki 38 valandų per savaitę. Tačiau Europos solidarumo korpusas nėra vien darbas, tai ir naujos patirtys. Dalyvaudami Europos solidarumo korpuso projekte, pasinersite į kitą kultūrą ir pajusite sąsają tiek su vietos, tiek su Europos Sąjungos vertybėmis. Reikia pagalbos mokantis vietos kalbą? Nieko baisaus,
1: Turėsite galimybę naudotis internetinės kalbinės paramos priemonę ir dalyvauti nemokamuose kursuose visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Kad gerai įsikurtumėte ir kiek galima geriau išnaudotumėte savo viešnagę, programa teikia konsultacijas ir paramą dviem pagrindiniais etapais. Rengia mokymus atvykus ir atlieka laikotarpio vidurio vertinimą. Tik atvykę dalyvausite mokymuose, kuriuose susitiksite su kitais savanoriais, sukursite paramos tinklą ir gausite patarimų, kaip prisitaikyti prie naujo gyvenimo. Per laikotarpio vidurio vertinimą turėsite galimybę apsvarstyti jau nuveiktus darbus, dalintis iki tol sukauptą patirtimi ir planuoti kitus žingsnius. Visa tai padės jums tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje. Virgil. Daliai savanorių Europos solidarumo korpuse praleistas laikas tik pradžia. Kaip pavyzdžiui Adrianui Kobo. Jis teigia, kad patirtis Europos solidarumo korpuse padėjo jam gauti stažuotę Europos parlamente. Savanoriškos veiklos privalumas yra tai, kad kiekvienas jai randa savo priežastis. Motyvacija gali būti įvairi. Galbūt tai noras ateityje dalyvauti savanoriškos veiklos projekte, siekti stipendijos doktorantūros studijoms, ar tiesiog praskaidrinti mintis akademinių atostogų metu. Europos solidarumo korpusas patrauklus tuo, kad suteikia priemonės padedančias pasijausti pilnaverčiu projekto dalyviu, nepriklausomai nuo pasirinkto kelio ar priežasties, dėl kurios dalyvaujate korpuso veikloje. Kad ir kokiu keliu jūs vėliau norėtumėte pasukti, ypač svarbu tai, kad užmegsite pažinčių ir ryšių, bei įgysite žinių, ir visko, kas būtina, kad toliau galėtumėte eiti pasirinktą kryptimi. Bet kuriuo atveju manau, kad tai yra galimybė pažinti naują aplinką, naujas vietas, užmegzti ryšius, keisti požiūrį ir plėsti akiratį. Mano manimu, tai yra svarbiausia. Europos solidarumo korpuso projektas yra daugiau nei viena eilutė jūsų gyvenimo aprašyme. Kroatijoje savanoriavusiai Karmenai Sans, tai reiškia asmeninį tobulėjimą. Visų pirma, tai buvo be galo introspektyvi kelionė. Ne tik tyrinėjau savo profesinę sritį, bet ir supratau, kad yra dalykų, kuriuos labai mėgstu daryti. Pavyzdžiui, anksčiau bijojau kalbėti viešai, o dabar tuo mėgaujuosi. Visiškai įveikiau scenos baimę. Jeigu galėjau Kroatijos paauglius mokyti ispanų kalbos, tai gyvenime nėra nieko, kas galėtų mane stabdyti. Smarkiai paaugau kaip asmenybė ir įgijau daug pasitikėjimo savimi. Nuoširdžiai tikiu, kad yra būtina peržengti savo komforto zonos ribas ir imtis naujos veiklos kitoje šalyje. Europos solidarumo korpusas – ne tik projektai ar politika. Tai jūs, jūsų istorija, augimas ir vieta Europoje. Norite sužinoti daugiau? Tad kodėl neapsilankius Europos solidarumo korpuso svetainėje ir neatradus kito didelio nuotykio? Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
4: Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għal Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala l-Ġermanja tal-Punent. Wara t-tieni gwerra dinija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjima se tattinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Et tisma episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontaw lek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: 8. marca slávime Medzinárodný deň žien. Chceme ním ženám prejaviť uznanie za to, čo robia a zároveň upozorniť na to, že musíme chrániť ich práva. Je to tiež príležitosť poukázať na témy ako rovnosť medzi ženami a mužmi, boj proti násiliu voči ženám a ich zneužívaniu či reprodukčné práva. Rovnosť medzi ženami a mužmi bola odjakživa jednou z hlavných hodnôt Európskej únie a jedným z jej prvoradých cieľov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. Táto časť je venovaná Medzinárodnému dňu žien a úsiliu, ktoré Európska únia vynakladá na ochranu práv žien. Dlho predtým, ako boli položené základy dnešnej Európskej únie, sa už európski lídri zaoberali otázkou rovnosti medzi ženami a mužmi. V roku 1957 podpísali Rímsku zmluvu, v ktorej rodovú rovnosť zakotvili ako základnú hodnotu európskeho spoločenstva. Odvtedy už Európska únia na zlepšenie rodovej rovnosti prijala viaceré zákony a odporúčania. Zároveň v tejto oblasti šíri osvedčené postupy a finančne podporuje aktivity, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú členské štáty. 28. júna 2023 únia ratifikovala Istanbulský dohovor. Ide o kľúčový nástroj na odstránenie rodovo motivovaného násilia, vrátane domáceho násilia. Pokiaľ ide o Európsky parlament, ten pri presadzovaní rovnosti medzi ženami a mužmi vždy zohrával mimoriadne aktívnu úlohu. V roku 1984, iba počas druhého obdobia priamo zvoleného Európskeho parlamentu, bol v rámci inštitúcie zriadený výbor pre práva žien. V roku 2000 Európska únia zverejnila vlastnú chartu základných práv, v ktorej sa uvádza, že rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zaručená vo všetkých oblastiach. Pre Európsky parlament je dôležité, aby sa situácia zlepšila vo všetkých členských krajinách. Preto prijal viacero konkrétnych opatrení. Povedzme si teraz trochu viac o tom, čo dosiahol v oblasti rodovej rovnosti v poslednom období. Najskôr sa pozrime na rodovú rovnosť v zamestnaní. Ešte v roku 1975 Rada európskych spoločenstiev prijala zásadu rovnakého odmeňovania mužov a žien. A hoci sa doteraz plne neuplatňuje, môžeme konštatovať, že v tejto oblasti bol dosiahnutý značný pokrok. V apríli 2022 parlament podporil návrh komisie na prijatie smernice o transparentnosti odmeňovania. Tá má zabezpečiť, aby podniky prijali opatrenia na zníženie rozdielov v odmeňovaní na základe pohlavia a uľahčiť zamestnancom porovnávanie platov. V Európskej únii dostávajú ženy za rovnakú prácu v priemere o 13% nižší plat ako muži. Europoslanci prijali tiež nové pravidlá na boj proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, podporu účasti žien v digitálnej ekonomike a riešenie digitálnych rodových rozdielov. Pod tými máme na mysli nerovnosť medzi ženami a mužmi v prístupe k informačným a komunikačným technológiám a ich používaniu. V roku 2019 Európska únia schválila nové pravidlá týkajúce sa rodičovskej a opatrovateľskej dovolenky a flexibilnejších pracovných podmienok. Chcela tak motivovať otcov, aby vo väčšej miere využívali rodičovskú dovolenku a zvýšiť zamestnanosť žien. V júni 2022 za vyjednávači parlamentu a rady dosiahli dohodu o rodovej rovnosti vo vrcholových orgánoch verejne kotovaných spoločností v Európskej únii. Teraz prejdeme k sexuálnym a reprodukčným právam žien. Europoslanci sa v záujme ochrany sexuálneho a reprodukčného zdravia žien zasadzujú za všeobecný prístup k bezpečným a legálnym interrupciám, kvalitnej antikoncepcii a sexuálnej výchove na školách. V marci 2022 preto parlament prijal uznesenie o 3. akčnom pláne Európskej únie pre rodovú rovnosť. Jeho cieľom je podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a zabezpečenie všeobecného prístupu k súvisiacim službám v členských štátoch. Na záver si povedzme, čo robí Európska únia na zamedzenie násiliu. V júni 2023, 6 rokov po podpísaní v roku 2017, Európska únia ratifikovala Istanbulský dohovor o násilí na ženách. Švédska europoslankyňa a spravodajkyňa pre tento dohovor Arba Kokalariová po hlasovaní uviedla:
1: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament.
0: Toto je historické hlasovanie. Európsky parlament prináša ženám po 10 rokoch bezpečnosť a slobodu. Toto je hlasovanie, pri ktorom sme mali na pamäti osudy miliónov žien, pre ktoré sú násilie, nebezpečenstvo či strach súčasťou života. Vyhlasujeme, že Európska únia má nulovú toleranciu voči násiliu na ženách a že ju neovplyvnia ruské dezinformačné kampane ani protieurópske hodnoty.
1: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
0: Pristúpenie Európskej únie k Istanbulskému dohovoru znamená, že zvyšných 5 členských štátov, ktoré dohovor podpísali, ale zatiaľ neratifikovali, ho bude musieť zaviesť a dodržiavať. Konkrétne ide o Bulharsko, Českú republiku, Litvu, Maďarsko a Slovensko. Dohovor nadobudol účinnosť 1. októbra 2023. Násilie na ženách a dievčatách patrí medzi najčastejšie formy porušovania ľudských práv vo svete. Výnimkou nie sú ani krajiny Európskej únie. Jedna z troch žien v únii zažila fyzické alebo sexuálne násilie, jedna z dvoch sexuálne obťažovanie a jedna z 20 sa stala obeťou znásilnenia. Európsky parlament pozorne sleduje situáciu žien aj v iných krajinách, napríklad v Afganistane a Iráne, kde sú ženy zbavené svojich základných ľudských práv a žijú pod neustálou hrozbou násilia. Poslanci Európskeho parlamentu sa tiež jednoznačne vyslovujú proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Hoci od podpísania Rímskej zmluvy uplynulo už približne 70 rokov, cesta k dosiahnutiu rodovej rovnosti je ešte stále veľmi dlhá. Európska únia však nesmierne intenzívne pracuje na tom, aby sa rovnosť medzi ženami a mužmi stala skutočnosťou. Viac podcastov nájdete na stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: De Daphne Caruana Galizia prijs voor journalistiek 2024 werd toegekend aan Lost in Europe. Dat is een grensoverschrijdend journalistiek project zonder winstoogmerk, waarbij onderzoek werd gedaan naar een tragische en dringende kwestie, namelijk de verdwijning van duizenden niet begeleide migrantenkinderen in Europa.
3: Liberté d'expression.
4: Vrije meningsuiting.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'expression.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Uit dit onderzoek, dat door Lost in Europe werd geleid, is gebleken dat tussen 2021 en 2023 ruim 51.000 niet begeleide migrantenkinderen van de radar zijn verdwenen nadat ze in Europa waren aangekomen. Voor het onderzoek hebben mediaorganisaties uit Duitsland, Italië, Griekenland, Nederland, België, Ierland en het Verenigd Koninkrijk samengewerkt. Zo brachten ze een gebrek aan rapportage en gegevens over vermiste, niet begeleide kinderen aan het licht. De cijfers zijn verbijsterend. Sinds 2021 zijn er elke dag gemiddeld bijna 47 migrantenkinderen verdwenen. Lost in Europe verzamelde gegevens uit 31 landen en onthulde dat er van tienduizenden van hen geen spoor meer is. Helaas zijn vele van hen mogelijk het slachtoffer geworden van mensenhandel en moderne slavernij. Geesje van Haren, medeoprichtster van Lost in Europe, nam de prijs in ontvangst.
9: Lidstaten van de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor deze kinderen, maar toch verdwijnen ze en weten we niet eens hoeveel van hen vermist zijn. Kinderen die alleen door Europa reizen, zijn een nationale verantwoordelijkheid. Ze vallen onder de zorg van het land waar ze zich bevinden. Is het aanvaardbaar dat een kind onder je hoede verdwijnt?
2: Het is niet de eerste keer dat de onderzoeksjournalisten van Lost in Europe veel teweeg brengen. In 2021 melden ze al dat er tussen 2018 en 2020 meer dan 18.000 migrantenkinderen waren verdwenen. Nu hebben ze hun bevindingen verder uitgebreid en opnieuw de aandacht gevestigd op een crisis die de afgelopen jaren alleen maar grotere proporties heeft aangenomen. Hun werk is van essentieel belang. Het herinnert ons eraan dat journalistiek een middel is om ongemakkelijke waarheden aan het licht te brengen en verantwoording af te dwingen. Het onderzoek werd gesteund door verschillende publicatiepartners, waaronder De Standaard, KNAK en VRT uit België en Smallstream Media en NRC uit Nederland. Het was dankzij dit netwerk van onderzoeksjournalisten dat het verhaal een internationaal publiek kon bereiken. Elk jaar, op de dag van de moord op Daphne Caruana Galizia, reikt het Europees Parlement deze prijs uit om haar te eren. Tijdens de prijsuitreiking zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
4: This is the fourth edition of the Daphne Caruana Galizia Prize.
9: Dit is de vierde editie van de Daphne Caruana Galizia Prijs voor journalistiek. Hiermee laten we zien dat het parlement opkomt voor mediavrijheid, onafhankelijkheid en pluralisme als hoekstenen van de democratie. Deze prijs is er voor alle journalisten die elke dag hun leven en broodwinning riskeren om de waarheid te onthullen, waar die ook ligt of wie ze ermee ook tegen de schenen schoppen. Voor zij die zijn omgekomen en die worden bedreigd bij de uitvoering van hun werk.
2: De prijs werd in 2019 in het leven geroepen en vormt een erkenning van de onmisbare bijdrage die de journalistiek levert aan de bescherming van de Europese waarden en de verdediging van de democratie en de mensenrechten. Deelnemen is mogelijk voor journalisten die hun werk in de EU hebben gepubliceerd en de winnaar ontvangt €20.000 prijzengeld. Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Ze deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Midden oktober 2017 werd ze in de buurt van haar huis vermoord met een autobom. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Єгославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europal Radio».
6: Il-banek għandhom rwol kruċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nafdawhom biex iżommuna l-flus b'mod sikur, niddependu fuqhom biex nieħdu self meta nkunu nixtiequ nixtru appartament jew dar u nużawhom biex nibatu l-flus madwar id-dinja. U bħalma aħna niddependu fuq il-banek tagħna biex nieħdu ħsieb flusna aħjar, l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-banek tagħha stess biex twettaq il-kompiti ewlenin u tilħaq l-għanijiet tagħha. Żgur li smajt bil-Bank Ċentrali Ewropew, iżda taf kif id-deċiżjonijiet tiegħu jaffettwawlek il-but. U kont taf li hemm ukoll Bank Ewropew tal-Investiment li għandu missjoni speċifika għalih, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejhom it-tnejn.
10: L-ewwel nett ejja nitkellmu dwar il-post fejn jinsabu. Il-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-Belt ta' Frankfurt. Frankfurt hija l-aktar ċentru finanzjarju importanti tal-Ġermanja u din il-belt għandha l-akbar ajruport fil-pajjiż. Dan jagħmel post ideali għal vjaġġar domestiku u internazzjonali, inklużi l-vjaġġi għal skop ta' negozju. Mhux ta' bxej li l-Unjoni Ewropea għażlet il-Frankfurt bħala l-bażi ta' din l-istituzzjoni finanzjarja importanti. L-istess jgħod tal-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dawn jinsabu fil-belt tal-Lussemburgu li hija ċentru finanzjarju internazzjonali Ewlieni. Bħala pajjiż, il-Lussemburgu huwa membru fundatur tal-Komunità Ekonomika Ewropea, li hija l-prediċessur tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum.
6: Issa, x'inhu r-ruoli ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet finanzjarji kbar? Flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali tal-Pajjiżi li jużaw l-euro bħala l-munita tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew jiddokra din il-munita. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa li jiżviluppa u jimplementa l-politika monetarja fiż-żona kollha tal-euro. U jrid iżomm il-prezzijiet stabbli u jaħdem għall-rata ta' inflazzjoni ta' 2% fuq terminu medju. Għaliex 2%? Dan għaliex kemm l-inflazzjoni għolja kif ukoll dik baxxa fit-tul tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. Meta l-inflazzjoni tkun għolja, il-prezzijiet jolew malajr u tħalli jinqas flus fil-but. Jekk l-inflazzjoni għolja tibqa' tippersisti, ma nkunux nistgħu nixtru l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi bħall-qabel. Għalhekk huwa fl-interess tas-sistema tal-euro li r-rati tal-inflazzjoni jibqgħu ta' 9% fuq terminu medju. B'hekk tevita li titlef xi klijenti fis-swieq tagħha. Huwa importanti li tinżamm il-fiduċja fis-sistema. Mill-banda l-oħra, l-inflazzjoni baxxa ħafna tista' tkun daqstan ta' ħsara peress li tista' twassal għal tnaqqis fis-salarji u rati ta' impjieg aktar baxxi. Dan ifisser li l-prezzijiet jaf jonqsu, iżda n-nies ma jkunux jistgħu jaffordija wisq jekk jaqilgħu inqas jew ibatu biex isibu xogħol. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu diversi għodot li jista' juża biex jinfluwenza l-ekonomija taż-żona tal-Euro. Pereżempju, jista' jistabbili xi rati tal-imax ewlenin biex iżomm il-prezzijiet stabbli. Huwa responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistemi ta' pagament bħall-karti ta' kreditu u ta' debitu jaħdmu kif suppost u mingħajr xkiel. Bis-saħħa hekk, meta tibgħat il-flus madwar l-Ewropa, jew tħallas mingħajr il-flus kontanti, tkun tista' tagħmel dan b'mod aktar rapidu, aktar sikur u aktar faċli. Iżda x-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex biss li jissorvelja l-ħlas mhux bi-flus kontanti, u jħares ukoll l-istampar tal-karti tal-flus tal-euro li nużaw ta' kuljum biex inħallsu għall-oġġetti u s-servizzi. U għandu kompitu ewlieni ieħor. Il-Bank Ċentrali Ewropew jissorvelja l-Banek Ewropej biex jiżgura li dawn joperaw kif suppost u li jkunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema finanzjarja li jaf jiffaċċjaw.
10: Issa ejja nesploraw ir-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni tiegħu hija differenti ħafna minn dik tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, għax isellef il-flus lill-proġetti li appoġġjaw danijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ikopri fil-xawisa ta' setturi bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni. Imma minn fejn jiġu l-flus? Mhux mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea kif forsi ħsibt, fil-fatt il-bank stess jissellef il-fondi l-aktar miswieq kapitali permezz ta' bonds. Imbagħad isellef il-flus li dawn il-proġetti b'termini favorevoli. Madwar 90% ta' dan is-self jingħata fl-Unjoni Ewropea stess. Jekk għandek negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jaqbel mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, tista' tapplika għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-bank imbagħad jevalwa jekk intix eliġibbli u jiċċekkja li tissodisfa l-għanijiet tiegħu tas-self u li għandek pjan ta' negozju maħsub sew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment mhux biss wieħed mill-akbar istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali fid-dinja, iżda huwa wkoll fost l-akbar fornituri ta' finanzjament tal-klima. Minbarra li huwa l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-Bank tal-Klima. Dan ifisser li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tinsab fil-qalba tal-ħidma tiegħu u huwa jinvesti f'futur sostenibbli għalina l-koll. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-enerġija nadifa u l-innovazzjoni. L-inġiniera, ix-xjentisti, l-ekonomisti u l-bankiera tiegħu jikkollaboraw ma' kumpaniji, gvernijiet u NGOs f'160 pajjiż differenti biex joħolqu futur aktar ekoloġiku. Għalhekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jaqsam il-firxa sħiħa ta' għarfien u innovazzjoni Ewropej mal-klijenti madwar id-dinja.
6: Kif rajna, iż-żewġ banek tal-Unjoni Ewropea għandhom missjonijiet distinti iżda importanti ndaqs. Biex nikkonkludu nistgħu ngħidu li fil-qosor il-Bank Ċentrali Ewropew huwa primarjament responsabbli għall-politika monetarja. L-għan tiegħu huwa li l-prezzijiet fiż-żona tal-euro jiżommhom stabbli u l-ekonomija tibqa fit-triq it-tajba sabiex ikollna biżejjed flus fil-bujiet tagħna. Min-naħa tiegħu, il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti flus lill-proġetti li huma ta' benefiċċju għalina l-koll. Huwa jinvesti biex in-nies ikollhom futur aktar sikur kif ukoll futur aktar ekoloġiku. Għalkemm iż-żewġ banek għandhom kompiti differenti minn ta' xulxin, ħaġa waħda hija ċerta, it-tnejn huma importanti ndaqs għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għandhom rwol ċentrali biex jiġi żgurat futur ta' prosperità għall-Ewropa. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio.